0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dojedność w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, nasze pierwsze czytanie w tę niedzielę jest wzięte z księgi proroka Jeremiasza. Prorok Jeremiasz działał w bardzo specyficznej sytuacji, sam pochodząc z plemienia kapłańskiego, działając w Jeruzalem, w świętym mieście, gdzie większość kraju była już zajęta przez króla babilońskiego, wojny, napady. Kiedy to władze świeckie, również religijne, okłamywały ludy, prorok Jeremiasz, mimo że był pełen strachu, zaczął głosić Słowo Boże. Bał się najpierw, ale w końcu uwierzył i zaufał samemu Bogu. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus bezpośrednio mówi do każdego z nas: nie bój się, nie obawiaj się. Nawet trzykrotnie używa tego zwrotu. Co więcej, ukazuje nam, że Bóg faktycznie troszczy się o każdego z nas, jak Ojciec. Nawet każdy włos na naszej głowie jest policzony. Bóg troszczy się o nas. I to jest bardzo dobra nowina, ponieważ kiedy w naszym kraju obchodzimy dzisiaj Dzień Ojca, przypomnijmy sobie, że to jest pierwszą i podstawową rolą każdego ojca. Aby zadbać o swoją rodzinę, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo, aby zareagować, kiedy coś złego się dzieje albo się może dziać. Ojciec jest tym, który broni, ojciec jest tym, który ukazuje swoją protekcję nad całą rodziną, małżonką i dziećmi. Ojciec jest tym, który się troszczy swoim sercem, aby nikomu w jego domu, żonie, dzieciom nic się nigdy, nic złego nie stało. Jak święty Józef dba o każdego członka swojej rodziny. Dlatego też w tym dniu w sposób szczególny pamiętajmy o naszych ojcach, tych żywych, okazujmy im naszą wdzięczność za wszystko, co uczynili, za wszystko, jak starali się dbać o nasze rodziny, o nas samych, o nasz wzrost, czy też duchowy, czy też również materialny. A za tych zmarłych ojców pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, aby Bóg, miłosierny Ojciec, przyjął ich do swego świętego królestwa w niebie. A moja intencja mszalna dzisiaj brzmi: za świętej pamięci Margaret Woźniak. Jest to msza święta od Dorothy and Paul. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przed wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. Donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zwieść tak, że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swoją sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, nasi drodzy radiosłuchacze, jak również bracia i siostry, którzy śledzą nas przez internet, czy też przez Facebooka, czy przez YouTube. Chrystus skierował do nas bardzo piękne słowo: nie bójcie się ludzi, nie obawiajcie się. Aby mieć właściwie pełen obraz, co zamierzam teraz powiedzieć o tych pięknych słowach, aby się nie bać dawać świadectwa Jezusowi, tylko wspomnę, że dzisiaj rano podczas mszy świętej w Corpus Christi mówiliśmy sobie szczegółowo o doświadczeniach, które przechodził prorok Jeremiasz. Powiedzieliśmy sobie o obawach, o troskach, które my wszyscy posiadamy. Nawet będąc dziećmi, mamy pewne obawy, boimy się czegoś. Kiedy jesteśmy nastolatkami i czasami rozrabiamy, bo taka jest prawda, też czasami boimy się na przykład reakcji naszych rodziców. Kiedy jesteśmy dorośli i też mamy inne strapienia na naszych głowach, czy też chodzi o rodzinę, czy o dzieci, czy o jakieś inne sytuacje życiowe, czy też zdrowie, też posiadamy różne obawy. Ale też powiedzieliśmy sobie o źródle obaw, tym najważniejszym, którym jest grzech, o którym pisze, wspomina święty Paweł apostoł. Ale też powiedzieliśmy sobie, że Chrystus daje nam lekarstwo, aby zaufać Ojcu Niebieskiemu, i dzisiaj trzykrotnie powtarza: nie bój się, nie bój się ludzi, nie obawiaj się, aby wytrwać w dobrym, aby wytrwać przy Bogu. Dlatego też w trakcie tegoż rozważania chciałbym się zatrzymać bardziej już na tych słowach Jezusa: nie obawiaj się, nie bój się. Moi drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś się zamartwia, bez znaczenia, jaka to jest przyczyna, to tej osobie dobrze jest usłyszeć słowa dzisiejszej Ewangelii. Jezus wiedział, że musimy usłyszeć: nie bój się. Jezus, który jest i człowiekiem, i Bogiem, wiedział, że niektórym z nas trzeba regularnie przypominać raz za razem, aby się nie zamartwiać. Nie znaczy nie troszczyć się o rzecz, nie dbać o rzecz, ale się nie zamartwiać. Wiele razy w Ewangeliach słyszymy, jak Jezus prosi nas, abyśmy się nie martwili. Dzisiaj w Ewangelii 3 razy powtarza: nie bój się. Nie martw się o przyszłość, o Królestwo Słowa Bożego, jeśli jest ukryte, trudne do zauważenia, nawet w czasach trudnych, w których żyjesz, zostanie ujawnione. Nie martw się o tych, którzy uczyniliby cię męczennikami, zabijając cię w imię dla Chrystusa. ponieważ wyznajesz wiarę w Chrystusa. Nie bój się tych, co mogą zabić tylko ciało. Nie mogą zabić twojej duszy. Nie martw się o cierpienie z powodu przyznania się do Chrystusa przed innymi, bo to On przyzna się do ciebie przed Ojcem Niebieskim. I kiedy czytamy słowa Ewangelii, wielokrotnie słyszymy te słowa Chrystusa, abyśmy się nadto nie troszczyli, za bardzo nie martwili, aby się po prostu nie bali. Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się będziemy ubierać. Bo to wszystko poganie zabiegają. Ojciec wasz niebieski wie, że z tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Czytamy u Mateusza. I faktycznie sam Jezus, osoba Chrystusa, jest dla nas wzorem w radzeniu sobie z niepokojem i cierpieniami. Bardzo poważna i ważna dla naszego życia lekcja znajduje się w tym, kiedy obserwujemy Jezusa, który albo też w jaki sposób radził sobie z zmartwieniem i cierpieniem, zwłaszcza w momencie, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. U Mateusza jest napisane, że poczuł wielki wewnętrzny ból. Znamy jego słowa. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Co więcej, to nie był tylko ten ból. Ten ból został oddany, wyrzeczony również przed swoim Ojcem Niebieskim. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czytamy u Łukasza. Chrystus w modlitwie, przede wszystkim w modlitwie, znalazł siłę, by stawić czoła wszelkim namiętnościom, cierpieniom. I dzięki modlitwie do Ojca był w stanie wyrzec słowa nie tak jak ja, ale jak Ty. Czym albo też w jaki sposób Jezus starał się przezwyciężyć zmartwienie i cierpienie? Przede wszystkim podkreślmy Jego wiarę w Ojca Niebieskiego, w Boga. Druga istotna rzecz. Dzielił się z Nim. Wyrzekł, zmaterializował przyczynę swoich zmartwień w modlitwie do Ojca. Kiedy jeszcze raz czytamy Ewangelię o Jego modlitwie w Ogrodzie Oliwnym, widzimy naprawdę poważną przemianę podczas modlitwy. Kiedy zaczął się modlić, smutna jest dusza moja aż do śmierci. Ale też, kiedy skończył się modlić, Mateusz mówi, niech się stanie wola Twoja. I moi drodzy, wiem, że każdy z nas, kiedy przechodzi trudne doświadczenia, ma różne pragnienia. Nie oszukujmy się. Ale to ta osoba samego Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym pokazuje nam, że to jest to, co się dzieje z nami, kiedy nie uciekamy od Boga, a zachowujemy naszą wiarę w Boga i nasze frustracje, niepokoje, problemy, bóle przynosimy Bogu w modlitwie. To podczas tej modlitwy jesteśmy przemieniani. To podczas tej modlitwy otrzymujemy siłę od Boga, Jego łaskę, aby stawić czoła temu, co nas czeka. Moi drodzy, powiedzmy sobie starożytną prawdę. Nawet kiedy przechodzimy przez trudne doświadczenia, a może też doświadczamy różnego rodzaju pokus diabelskich. Jedna jest prawda. Bóg nie dopuszcza na nas niczego, czego nie możemy znieść. Więc kiedy dotykają nas problemy, frustracje, jakieś cierpienie, miej wiarę w Boga i módl się. Dlatego też nie jest zaskoczeniem, kiedy obserwujemy Jezusa w Ewangelii, kiedy z jednej strony, kiedy idzie przez jezioro w czasie burzy i apostołowie widzą go chodzącego przez środek jeziora, to jest Chrystus, który uspokaja całe jezioro. Ale z drugiej strony potrafi też skarcić swoich uczniów, przyszłych apostołów, kiedy przebywają, są na łodzi i płyną na inny, w inną stronę, w inny brzeg i zerwała się burza. Także fale zalewały łódź, a on zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza, pisze Mateusz. Moi drodzy bracia i siostry, w naszym pierwszym czytaniu, o którym już wspomniałem, prorok Jeremiasz również radzi sobie z bardzo trudną sytuacją życiową, polityczną, społeczną, religijną. Ale daje sobie radę przez wiarę Boga i przez modlitwę. Zwłaszcza gdy ludzie, którym służył i z którymi był zaprzyjaźniony, faktycznie odwrócili się od niego, wręcz czyhali na jego życie. Słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się znieść, także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale miał jeszcze raz wiarę w Boga. Ufał Bogu, mimo że był w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Z pewnością tak silna wiara, z pewnością tak żarliwa modlitwa nadal go wspierały we wszystkich przeciwnościach. Został odseperowany. Sama rodzina go opuściła. Posiadał narzeczoną. Wszyscy przyjaciele go opuścili. Do tego głosił słowo Boga, próbował nawrócić społeczeństwo, władze świeckie i religijne. Ta żarliwa modlitwa nigdy go nie opuściła, zwłaszcza przy końcu życia, kiedy również stał się męczennikiem za Słowo Boże. Dzisiaj najprawdopodobniej nie wydaje się, że i my możemy zostać wezwani do bycia, do stania się tymi prawdziwymi męczennikami, do przelania krwi za Boga, za Chrystusa. Ale w naszych czasach, w czasach, w których mamy dostęp do wielu różnorakich rozrywek, tak to powiedzmy delikatnie, kiedy to jest dostęp, albo też jesteśmy otoczeni różnego rodzaju pokusami, które oddalają nas od Boga i od samej Ewangelii, naprawdę jesteśmy wezwani do tego, aby stać się powoli, obojętnie jakbyśmy to nazwali, białymi lub też suchymi męczennikami. Przez tego białego męczennika mam na myśli osobę gotową do dawania świadectwa o Kościele, o wierze, o Bogu, o Jezusie Chrystusie, który jest i Zbawicielem, i Królem, o moralności według listów świętego Pawła Apostoła. Bez bycia proszonym właśnie o przelanie własnej krwi. Czasami to jest bardziej trudne, powiedzmy sobie szczerze. Powiedzmy sobie wyjazd młodzieży na jakiś obóz sportowy. Ile młodych ludzi jest w stanie stanąć i powiedzieć, że w niedzielę chcą uczestniczyć we mszy świętej? Ile osób bierze na wakacje, ale nie sprawdzi, czy jest możliwość uwielbienia Boga, uczestniczenia w świętowania Dnia Świętego niedzieli? Gdzieś udajemy się w podróż samochodem. Nie zauważymy, że jest czas w niedzielę zatrzymać się na mszę. Trudno jest wspomnieć, albo nawet faktycznie wymusić, aby mieć ten czas, udać się na mszę świętą. A od każdej osoby, która po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mamy prawo tego wymagać. Ponadto też świadczenie o Jezusie, świadczenie o Chrystusie może pomóc innym. Przypomnieć, skąd pochodzą. Przypomnieć im, gdzie są ich korzenie. Od kogo otrzymali talenty albo też różnego rodzaju dobra, z których korzystają. Komu powinni być wdzięczni. Miałem taką sytuację w zeszłym tygodniu właśnie. Jedna z pani, starsza pani zadzwoniła do mnie, żeśmy mieli rozmowę i poprosiła mnie, abym mszę świętą prywatnie odprawił w intencji jej wnuka. Specjalnie pominę wszelkie nazwiska, ponieważ jej wnuk właśnie w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu podpisywał umowę na występy w Nowym Jorku, mówię, na Manhattanie, na Broadwayu. I ta biedna, czy też przekochana babcia mówi do mnie w ten sposób. Niech on nigdy nie zapomni, skąd pochodzi i od kogo talenty otrzymał. Naprawdę przepiękna intencja mszawa. Więc wracając do tematu, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o tym białym męczeństwie, czy suchym męczeństwie, polegającym na publicznym wyznawaniu wiary, dawania świadectwa o Chrystusie, o tym, jak żyjemy, czy też radzenia sobie z jakimkolwiek problemem, który może nam życie narzucić, różnymi frustracjami, może też i problemami finansowymi. Jezus nadal powiedziałby, jak to robił w dzisiejszej Ewangelii, trzykrotnie. Nie bój się. I dodaję. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie świetle. A co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bardzo ważne słowa, bo Jezus w Ogrodzie Oliwnym jest faktycznie naszym wzorem, jak powinniśmy radzić sobie z trudnościami. Nie bój się drugiego człowieka, kiedy masz dać świadectwo swojej wiary. I jeszcze raz przypomnę te słowa, bo chciałbym wspomnieć o czymś innym pokrótce. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Moi drodzy bracia i siostry, zdaję sobie z tego doskonale sprawę i mam tego zrozumienie, że nie zawsze pamiętamy, że po odejściu z tego świata pierwsza rzecz, która nas czeka, będzie to sąd szczegółowy. W miłości Boga, w poczuciu rodzicielskiej miłości Boga ujrzymy każdy nasz gest, każde słowo wypowiedziane, każdy grzech uczyniony, każdą szkodę dokonaną drugiemu człowiekowi, małżonkowi, dzieciom, innym ludziom. Nawet myśl, przez którą mogliśmy zaszkodzić drugiemu człowiekowi. Za te wszystkie gesty, słowa, czyny każdy z nas zostanie rozliczony. Zostanie to ujawnione. Osoby, które uwielbiają albo szerzyć plotki, albo pisać wiecznie listy jeden na drugiego, niech przyjmą to do wiadomości. Z każdego słowa zostaniemy rozliczeni. Nawet włos na Twojej głowie jest policzony.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekując wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca Wszechmogącego, który jest naszym Ojcem, który troszczy się o nas przez Chrystusa, Jego Słowo, skierujmy nasze prośby.
1: Módl się za papieża Leona i naszego biskupa Michała, aby w apostolskim posługiwaniu towarzyszyła im mocna wiara, w pełnym miłości zatroskanie Twórcy i Duch Męstwa. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za chrześcijan prześladowanych i dyskryminowanych w różnych rejonach. O odważne wyznawanie wiary przed pogańskim światem i gotowość udziału w krzyżu Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i katechetów, aby dziękując Bogu za rok pracy w szkole, mogli oglądać dobre owoce swoich wysiłków oraz cieszyć się wdzięcznością wychowanków. Ciebie prosimy.
0: Daj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi zniesławionych i odrzuconych, aby pełen dobroci Jezus, kłamliwie oskarżony przed ludźmi, był ich pocieszycielem i obrońcą. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy już odeszli, a zwłaszcza za Margaret Woźniak. Niech przebaczenie win i życie wieczne, łaskawie udzielone przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, będzie ich udziałem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas tu zgromadzonych, aby wyznać naszą wiarę, byśmy przyznawali się do Chrystusa we wszystkich sytuacjach życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niewyczerpana i choć nędza mojej duszy jest ogromna, tak jak morze, okaż mi miłosierdzie Boże.

0: Módlcie, żeby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Miłosierny, składali dziękczynienie, gdyś nam dał swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego brata i Odkupiciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy. Jednoczenie z aniołami świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając.

Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego ducha na chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy Ojcze dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Tego wezwało się, by zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieku i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę, jest ją Chrystus, który w swoim ciele i swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwieram drogę do Ciebie. Boże Ojcze Miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Leonem i z naszym biskupem Michałem. Otwórz nasze oczy na potrzeby cierpienia braci. Oświeć nas światłem swojego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem. O Margaret Woźniak i o wszystkich zmarłych, których wiary jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia zmartwychwstania. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, z apostołami męczennikami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem Janem Pawłem II, papieżem i wszystkimi świętymi wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Cześć Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przed wszystkie wieki wieków.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego śmielamy się modlić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
0: święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
2: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Przekażmy sobie znak pokoju.
2: Pokój nam wszystkim.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Jeśli na komunię Panie pragnienia ludzkich serc ze strony 427

un moment, monsieur. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nabożeństwo czerwcowe.